praznikom. Na naszych zegarach minęła już godzina 16, a to znak, by rozpocząć nasz piątkowy program. Serdecznie zachęcam, by wygodnie usiąść przed radioodbiornikami i wsłuchać się w dźwięki prawosławnego Radia Ortodoksja. Dzisiejszą piątkową audycję poprowadzi Państwu Julia Ochrymiuk. Zapraszam do słuchania. Dziś przypada kolejna rocznica przeniesienia relikwii świętego Mikołaja z Miry Licyjskiej do Bari. Dlatego też naszą dzisiejszą audycję rozpoczęliśmy troparionem do tego świętego w wykonaniu mnichów z Supraskiego Monasteru. Swoje święto parafialne obchodzi dziś parafia katedralna świętego Mikołaja w Białymstoku. Wczoraj natomiast przeżywaliśmy jedno z grona 12 wielkich świąt kalendarza liturgicznego, czyli Wniebowstąpienie Pańskie, ruchome święto wypadające zawsze 40 dni po Wielkanocy. A także wczoraj przypadało wspomnienie świętego Jana Teologa, patrona cerkwi na białostockich Bacieczkach. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami w to piątkowe popołudnie na antenie Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce. Serdecznie zachęcamy do pozostania z nami. Już teraz wysłuchajmy pieśni o świętym Mikołaju, a zaraz potem ramówka tego piątkowego programu.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Za nami pieśń o świętym Mikołaju, gdyż dziś przypada kolejna rocznica przeniesienia relikwii tego świętego z Mirelicyjskiej do Bari. A już teraz przyszła pora, aby zapoznać się z planem dzisiejszej piątkowej audycji. Za chwilę cerkiewne kalendarium, następnie dzisiejsze czytania z Pisma Świętego, a także słowo duchowego pouczenia. Z kazaniem zwróci się dziś ojciec Mirosław Filimoniuk. Następnie wysłuchamy najnowszej audycji przygotowanej przez młodych dziennikarzy z niepublicznej szkoły podstawowej Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. Punktualnie o godzinie 17:00 dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego, a w nim mowa m.in. o kolejnym spotkaniu dla osób uzależnionych od alkoholu. Zaraz po wiadomościach stałe elementy naszych audycji, czyli żywoty świętych, a także kolejny fragment lektury pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Przed godziną 18:00 wysłuchamy powtórki środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie, prowadzonego przez Gabrielę Nowaszewską. Około godziny 18:00 wspólnie pomodlimy się podczas retransmisji dzisiejszej świątecznej boskiej liturgii z katedry Świętego Mikołaja w Białymstoku. A zwieńczeniem tego piątkowego programu będą modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dzisiejsza ramówka. Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do pozostania z nami do godziny 21:00.

0: Kalendarium.
1: Mamy dziś piątek, 22 maja 2026 roku. Dziś przypada kolejna rocznica przeniesienia relikwii świętego Mikołaja z Mirelicyjskiej do Bari. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś świętego Mikołaja z Mirelicyjskiej, świętego Izajasza, świętego Krzysztofa oraz świętego Józefa z Optiny. Żywoty świętych na naszej antenie tradycyjnie po godzinie 17:00.

Święty Mikołaj od młodzieńczych lat okazywał szczególne skłonności do cnotliwych czynów. Gdy dostrzegł to jego wuj, biskup miasta Patrach, wyświęcił go na prezbitera. Po śmierci rodziców cały odziedziczony po nich pokaźny majątek Mikołaj rozdał biednym. Mianowany w okresie późniejszym biskupem Miry Licyjskiej, święty nieustannie troszczył się o dobro swych wiernych. Słynął przy tym z łagodności, pokory i szczodrości. Jednocześnie wiele wycierpiał z powodu prześladowań. Za panowania cesarza Dioklecjana wtrącono go nawet do więzienia. Został uwolniony dopiero na mocy edyktu mediolańskiego. Święty Mikołaj zmarł w głębokiej starości około 345 roku. Jego ciało, które zaczęło wydzielać leczniczą mirrę, pochowano w Mirze Licyjskiej. Potem przeniesiono je do włoskiego miasta Bari, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego, w specjalnie zbudowanym ku jego czci soborze. Pomimo niewielu wiadomości na temat życia świętego, jego postać jest jedną z najbardziej barwnych w hagiografii. Jego postać jest jedną z najbardziej barwnych w hagiografii.

0: Teraz przyszła pora na ważny punkt naszych audycji, ale także niezbędny element w poznawaniu Słowa Bożego i chrześcijańskich wartości. Mowa tu o Piśmie Świętym. Na dziś Cerkiew zaleca naszej uwadze następujące fragmenty. Z Dziejów Apostolskich, rozdział 19, wersety od 1 do 8, a także z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 14, wersety od 1 do 11. Już teraz na naszej antenie dzisiejsze fragmenty czytań biblijnych.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Czas onego stało się, gdy Apollo przebywał w Koryncie, że Paweł, obszedłszy górne strony, przyszedł do Efezu i znalazł niektórych uczniów i rzekł do nich: czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdyście uwierzyli? Oni zaś rzekli do niego: lecz ani nie słyszeliśmy, czy jest Duch Święty. A on rzekł: jakże więc jesteście ochrzczeni? A oni powiedzieli: chrztem Janowym. I rzekł Paweł: Jan chrzcił lud chrztem pokuty, mówiąc, żeby wierzyli w tego, który miał przyjść po nim, to jest w Jezusa. To usłyszawszy, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy na nich włożył ręce Paweł, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Było zaś wszystkich mężów około 12. I wszedłszy do synagogi, mówił śmiało przez 3 miesiące, rozprawiając i przekonując o Królestwie Bożym.

Rzecze Pan swoim uczniom, niechaj nie trwoży się wasze serce. Wierzcie w Boga, wierzcie i we mnie. Wiele jest mieszkań w domu Ojca mego. Gdyby tak nie było, to powiedziałbym wam, że idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i zabiorę was do mnie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. I wiecie, dokąd ja idę, i drogę znacie. Mówi mu Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd odchodzisz. Jak możemy znać drogę? Mówi mu Jezus: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Do Ojca nikt nie przychodzi, jeśli nie przeze mnie. Gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca mego. Już odtąd poznajecie Go i ujrzeliście Go. Mówi mu Filip: Panie, ukaż nam Ojca i to nam wystarczy. Mówi mu Jezus: Tak długo z wami jestem i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie ujrzał, Ojca ujrzał. Jak możesz mówić: ukaż nam Ojca? Nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które ja mówię, nie mówię od siebie, to Ojciec, który we mnie przybywa, dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie.

0: Za nami dzisiejsze czytania z Pisma Świętego. A już teraz przyszła pora na duchowe pouczenie. Kazanie wygłosi ojciec Mirosław Filimoniuk, wikariusz parafii Świętego Ducha w Białymstoku.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, mówi Chrystus do apostołów. W tych prostych słowach zamyka się cały sens nauki i dzieła Chrystusa. Drogę wyznacza On. Droga prowadzić powinna każdego z nas. Prawda jest wyznacznikiem Jego życia. Nic, co czyni, nie czyni w tajemnicy, nie ucieka przed nikim, nie zmienia swych poglądów, nie boi się, mówi prosto, otwarcie, w sposób zrozumiały. W nim mamy życie. A więc podążając drogą, którą wyznaczył Chrystus, dotrzemy tam, gdzie i On. W wielkanocnych pieśniach wspominaliśmy o tym, że Chrystus jest nowym Adamem, jest początkiem nowego stworzenia, jest początkiem nowego życia. Życia, które Bóg ofiarowuje człowiekowi, poświęcając swego Syna. Tak jak Adam zasiedlił kiedyś ziemię, a potem jego członkowie rodu ludzkiego, tak i Chrystus zasiedli niebiosa, a za nim i inni ludzie. Ród ludzki będzie mógł powrócić do miejsca, do którego był wyznaczony, od którego sam przez własną ułomność i słabość oddalił się. Dzisiejsze czytanie z Pisma Świętego jest także odpowiedzią dla tych, którzy poszukują Boga. Jak odnaleźć Boga w Chrystusie? Jeśli Ojciec i Syn są jednym, są tym samym, wobec tego Bóg jest w Jezusie. Jezus jest Bogiem. Tak samo i Duch Święty, który od Ojca pochodzi. Duch, który wypełni wszystko, aby dokonało się dzieło opatrzności Bożej. Promysł Boży poprowadzi ludzi tam, gdzie wszedł pierwszy z nowego stworzenia, nowy Adam, Jezus, na niebiosa, aby zasiąść wokół tronu Bożego. Nie mogło się to odbyć bez udziału Boga. Jednakże Bóg nie zmienił nic w tym świecie, a wypełnił tylko w nim swoją misję, dzieło odkupienia, dzieło, które dało nam drogę na niebiosa, albowiem nic, co przyszło na ziemi, nie mogło wznieść się na niebiosa, jeśli by nie stąpiło z niebios, aby wznieść ziemskie na niebiosa. O tym słyszeliśmy w pieśniach Wielkiego Piątku, pieśniach, które przypominały nam, że już wtedy dokonuje się wyniesienie Syna Bożego. Chrystus, przebywając na krzyżu, był i na ziemi, i uniesiony na niebiosa. Był to jakby praobraz tego, co się dokonało w dniu 40., kiedy Chrystus wzniósł się z góry na niebiosa. Całość tej nauki, którą zostawił, jest bardzo logiczna i powiązana ze sobą. Nie można więc zbłądzić, wracając do myśli, którą postawił apostołom. Jam jest drogą, prawdą i życiem. Podążajmy więc tym przetartym już szlakiem. drogą, którą szedł Chrystus, drogą człowieka, który boryka się z trudnościami, nie upada pod nimi, idzie, aby wypełnić swoją misję. A misja nasza polega na tym, abyśmy osiągnęli zbawienie. My osobiście, każdy z nas jest powołany do zbawienia siebie, nie innych. Droga prawdy to droga, która prowadzi tylko przez uczciwość. Uczciwość, której daleko jest do jedności z tym światem, do tego, co dzieje się w tym świecie. Dlatego nie tylko z tego świata jesteśmy. I nasze powołanie odnosi się już do czasów przyszłych, do czasów, kiedy będziemy żyć w prawdzie i z prawdą. Omijajmy wszelkie pułapki, które prowadzą do tego, że ze strachu przed kimkolwiek nie mówimy prawdy. Mówmy prawdę, a jeśli mamy się minąć z prawdą, to lepiej milczmy i wykażmy skruchę. Życie nasze będzie miało sens dopiero wtedy, kiedy będzie życiem z Chrystusem, a więc będzie życiem pełnym liturgicznych uniesień, sakramentalnego błogosławieństwa, które będzie spływało na nas dzięki temu, że On zostawił dla nas swoją cerkiew, w której jest żywym i wiecznie obecnym. Wznosząc się na niebiosa, powiedział: ja jestem z wami po wszystkie dni świata. Nie zapominajmy też o tym, że mówił: gdzie dwóch albo trzech w imię moje, tam pośród nich i ja. Gdzież bardziej może przebywać realnie, jeśli nie pośrodku eucharystycznej służby, kiedy zbieramy się wokół stołu, który stanowi dla nas tron. Zebrani wokół niego, tam jest życie. Za życie świata Chrystus złożył swoją ofiarę. Za życie świata powtarzamy tą ofiarę w świątyni.

oni otrzymują wieńce, laury. I kiedy przyjdzie nasza godzina, módlmy się, abyśmy otrzymali także i wieńczyk. Wieńczyk, który będzie zwieńczał nasze życie laurem chwały. Laurem, który wprowadzi nas w to miejsce, gdzie aniołowie wyśpiewują trójświętą pieśń Świętej Boże, Świętej Krepki, Świętej Biesmiertnej. Amen.

za nami dzisiejsza homilia, którą wygłosił ojciec Mirosław Filimoniuk, wikariusz parafii Świętego Ducha w Białymstoku. A kolejnym punktem dzisiejszej piątkowej audycji będzie program przygotowany przez naszych najmłodszych dziennikarzy, czyli dzieci i młodzież z niepublicznej szkoły podstawowej Świętych Cyryla i Metodego. Zachęcamy do pozostania na falach Radia Ortodoksja.

0: Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku zapraszają Państwa do wysłuchania programu, który powstał dzięki ich pracy i zaangażowaniu. W tej audycji młodzi autorzy mówią o bieżących wydarzeniach z kalendarza liturgicznego, a także o szkolnych inicjatywach i relacjach z tych wydarzeń. Przygotowanie tego programu było dla nich nie tylko twórczym wyzwaniem, ale także możliwością wspólnej pracy, rozwijania pasji i odkrywania świata mediów. Dzieci pracują pod czujnym okiem Katarzyny Kiczko. W dzisiejszym materiale uczniowie opowiedzą o święcie Wniebowstąpienia Pańskiego, które w naszych cerkwiach przeżywaliśmy wczoraj. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego, najnowszego odcinka.
1: Audycja Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla.

0: Witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Ortodoksja w kolejnej audycji przygotowanej przez uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku.
1: Dzisiaj porozmawiamy o święcie bardzo radosnym, bardzo jasnym i bardzo ważnym, chociaż z czasem trochę mniej znanym niż Pascha czy Boże Narodzenie.
0: Chodzi o wniebowstąpienie Pańskie.
2: To święto, które przypomina nam, że po swoim zmartwychwstaniu Jezus nie od razu przestał być obecny przy uczniach, ale jeszcze przez pewien czas ukazywał się im, umacniał ich i przygotowywał.
0: A potem 40 dnia po Pasce na oczach swoich uczniów wstąpił do nieba.
1: I może ktoś pomyśli, skoro Jezus odszedł do nieba, to czy to nie jest trochę smutne święto?
0: Na pierwszy rzut oka mogłoby się tak wydawać.
2: Ale właśnie nie. W cerkwi jest to święto radosne.
0: Bo wniebowstąpienie nie oznacza, że Chrystus zostawił człowieka samego.
1: Przeciwnie. To święto przypomina, że Chrystus otworzył człowiekowi drogę ku niebu i że ludzka natura została uwielbiona.
0: Czyli można powiedzieć, że to nie jest pożegnanie w zwykłym znaczeniu.
2: To raczej objawienie wielkiej prawdy. Chrystus zwyciężył śmierć, zmartwychwstał i w chwale wstąpił do Ojca.
0: A jednocześnie nadal jest ze swoim Kościołem.
1: Właśnie dlatego to święto jest takie piękne, bo łączy w sobie radość, zachwyt, tajemnicę i obietnicę.
0: Żeby lepiej to zrozumieć, warto przypomnieć sobie, co wydarzyło się po zmartwychwstaniu.
2: Ewangelia i dzieje apostolskie opowiadają, że Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazywał się uczniom, rozmawiał z nimi, umacniał ich w wierze i przygotowywał do dalszej drogi.
0: Uczniowie wiedzieli, że naprawdę zmartwychwstał. Nie był tylko wspomnieniem, nie był tylko jakimś symbolem, był żywy.
1: To było dla nich bardzo ważne, bo przecież wcześniej przeżyli ogromny ból, lęki, zamieszanie związane z męką i śmiercią Chrystusa.
3: A teraz mogli zobaczyć, że śmierć nie zwyciężyła.
4: I właśnie po tych dniach spotkań, rozmów i pouczeń nadszedł dzień wniebowstąpienia.
0: Jezus zaprowadził uczniów w stronę Betanii, na Górę Oliwną.
1: To miejsce jest bardzo ważne. Góra Oliwna pojawia się w Ewangelii wiele razy.
3: To właśnie tam Chrystus często przebywał ze swoimi uczniami. To miejsce modlitwy, spotkania i ważnych wydarzeń.
4: I właśnie tam, na tej górze, Jezus podniósł ręce i błogosławił swoich uczniów.
0: To bardzo poruszający moment. Można sobie wyobrazić uczniów, którzy stoją blisko swojego nauczyciela i patrzą na niego z wielką uwagą.
1: Wiedzą, że dzieje się coś wyjątkowego.
3: I wtedy Chrystus zaczyna wznosić się ku niebu.
4: A obłok zabiera go sprzed ich oczu.
0: Uczniowie patrzą w górę, są zdumieni. Może trochę onieśmieleni, może nie wszystko od razu rozumieją.
1: I właśnie wtedy pojawiają się aniołowie, którzy mówią do nich: mężowie galilejscy, czemu stoicie i wpatrujecie się w niebo?
3: To zdanie jest bardzo ważne.
4: Bo jakby mówi uczniom, nie zatrzymujcie się tylko na zdziwieniu. To, co widzieliście, ma was prowadzić dalej.
0: Czyli nie chodzi o to, żeby tylko patrzeć w niebo i nic nie robić.
1: Właśnie, uczniowie mają wrócić do Jerozolimy. Czekać na zesłanie Ducha Świętego i później nieść Ewangelię całemu światu.
3: To niesamowite, że po takim wielkim wydarzeniu oni nie wrócili załamani.
4: Ewangelia mówi nawet, że wrócili z wielką radością.
0: I to jest chyba jedna z najpiękniejszych rzeczy związanych z tym świętem.
1: Bo pokazuje, że wniebowstąpienie nie jest końcem nadziei, ale początkiem nowego etapu.
3: Etapu, w którym uczniowie mają stać się świadkami Chrystusa.
4: Etapu, który prowadzi też do Pięćdziesiątnicy, czyli zesłania Ducha Świętego.
0: Można więc powiedzieć, że wniebowstąpienie łączy Paschę z Pięćdziesiątnicą.
1: Tak, bo jest jak most między zmartwychwstaniem a zesłaniem Ducha Świętego.
3: I chyba dlatego to święto jest takie głębokie.
4: Bo mówi nam jednocześnie o chwale Chrystusa, o przyszłości człowieka i o życiu całego Kościoła.
0: Dobrze też zauważyć, że Jezus odchodzi, błogosławiąc.
1: To bardzo piękne. Ostatnim gestem, który uczniowie widzą, jest błogosławieństwo.
3: Czyli nie lęk, nie surowość, nie oddalenie.
4: Tylko miłość, pokój i opieka.
0: I może właśnie dlatego uczniowie mogli wrócić z radością.
1: Bo wiedzieli, że Chrystus nie przestał być z nimi związany.
3: A kiedy my dziś obchodzimy to święto, też przypominamy sobie, że nasze życie nie kończy się tylko na ziemi.
4: Wniebowstąpienie mówi nam, że człowiek jest powołany do czegoś więcej.
0: Do życia z Bogiem.
1: Do świętości.
3: Do nieba.
4: I to nie jest tylko temat dla dorosłych, mnichów albo duchownych.
0: To jest temat dla każdego chrześcijanina, także dla dzieci i młodzieży.
1: bo każdy z nas potrzebuje pamiętać, że wiara nie jest tylko zbiorem zwyczajów.
3: Wiara prowadzi nas do spotkania z Bogiem.
4: A święto wniebowstąpienia przypomina, że to spotkanie jest naszym celem.
0: Czasem młody człowiek może myśleć, że święta cerkiewne są bardzo dawne, bardzo poważne i trochę dalekie od codzienności.
1: Ale kiedy zaczniemy uważnie ich słuchać, okazuje się, że mówią o sprawach naprawdę bliskich.
3: O nadziei.
4: O obecności Boga.
0: O tym, że nie jesteśmy stworzeni tylko do pośpiechu, hałasu i codziennych obowiązków.
1: O tym, że nasze życie ma sens większy niż tylko to, co widać od razu.
3: Wniebowstąpienie jest też świętem bardzo pięknego obrazu.
4: Jakiego?
3: Obrazu uczniów, którzy patrzą w górę, a jednocześnie za chwilę mają wrócić do codziennego działania.
0: Czyli patrzenie ku niebu nie odrywa ich od życia,
1: tylko nadaje życiu właściwy kierunek.
3: To bardzo ważne także dla nas.
4: Bo możemy chodzić do szkoły, uczyć się, mieć swoje obowiązki, przyjaźnie, zainteresowania, a jednocześnie pamięć, że nasze serce powinno być zwrócone ku Bogu.
0: I chyba właśnie dlatego to święto jest tak spokojne i radosne.
1: Nie ma w nim zamieszania.
3: Jest za to dużo światła.
4: Dużo pokoju.
0: I dużo nadziei.
1: A teraz chcemy opowiedzieć o miejscu, które w tradycji chrześcijańskiej jest szczególnie związane z niebostąpieniem pańskim.
3: To miejsce znajduje się w Jerozolimie, na Górze Oliwnej.
4: Sama nazwa brzmi bardzo pięknie i biblijnie.
0: Góra Oliwna leży na wschód od Jerozolimy i od bardzo dawnych czasów jest miejscem ważnym dla pielgrzymów.
1: Właśnie tam tradycja wskazuje miejsce, z którego Chrystus wstąpił do nieba.
3: Dzisiaj znajduje się tam niewielka kaplica.
4: Kiedy ktoś słyszy słowo kaplica, może wyobrazić sobie coś bardzo dużego i bogato ozdobionego.
0: A tymczasem to miejsce jest raczej skromne.
1: I może właśnie dlatego robi takie wrażenie.
3: Bo człowiek uświadamia sobie, że nie chodzi przede wszystkim o wielkość budynku, ale o świętość wydarzenia, które się z nim wiąże.
4: To miejsce ma bardzo długą historię.
0: Już w pierwszych wiekach chrześcijanie otaczali je czcią.
1: Potem wznoszono tam świątynie, które były niszczone i odbudowywane.
3: Obecna mała budowla zachowała w sobie ślad tej dawnej historii.
4: Mówi się też, że wewnątrz znajduje się kamień, z którego Jezus wzniósł się do nieba. Kamień ten przypomina o ostatnim ziemskim kontakcie Chrystusa z tym miejscem.
0: To bardzo poruszający szczegół.
1: Bo nagle człowiek nie myśli już tylko o mapie albo o zabytku.
3: Tylko o tym, że właśnie tutaj na tej ziemi stał Jezus Chrystus.
4: I właśnie stąd uczniowie patrzyli, jak wstępuje do nieba.
0: Ciekawe jest też to, że to miejsce przez wieki było ważne, nie tylko dla jednej wspólnoty.
1: Dziś jest związane z bardzo złożoną historią Jerozolimy.
3: Miejsce to pozostaje pod opieką muzułmańską, ale chrześcijanie nadal przybywają tam i modlą się, szczególnie w święto wniebowstąpienia.
4: To pokazuje, jak wyjątkowa jest Ziemia Święta.
0: Tam prawie każdy kamień przypomina o czymś ważnym.
1: Tam Ewangelia nie wydaje się tylko tekstem do przeczytania, ale przestrzenią, po której można iść.
3: Można powiedzieć, że człowiek czyta Ewangelię stopami.
4: To bardzo ładne.
0: I na Górze Oliwnej szczególnie to czuć.
1: Bo przecież to nie tylko miejsce wniebowstąpienia.
3: W pobliżu są też inne miejsca związane z życiem Chrystusa.
4: Góra Oliwna przypomina modlitwę w Getsemani, drogę przez Jerozolimę, płacz nad miastem, nauczanie uczniów i wiele innych wydarzeń.
0: Czyli jedno miejsce, a tyle biblijnych wspomnień.
1: I chyba właśnie dlatego pielgrzymi tak bardzo chcą tam dotrzeć.
3: Bo chcą nie tylko coś zobaczyć,
4: ale też pomodlić się, wyciszyć i poczuć bliskość Ewangelii.
0: Wyobraźmy sobie teraz dziecko albo młodego człowieka, który pierwszy raz staje na Górze Oliwnej.
1: Przed sobą widzi Jerozolimę.
3: Czuje, że znajduje się w miejscu bardzo starym i bardzo ważnym.
4: I nagle przypomina sobie słowa z Dziejów Apostolskich o uczniach, o błogosławieństwie, o obłoku, o aniołach.
0: Wtedy Ewangelia staje się jeszcze bardziej żywa.
1: A święto wniebowstąpienia przestaje być tylko datą w kalendarzu.
3: Staje się wydarzeniem, które naprawdę miało swoje miejsce na ziemi.
4: I swoje znaczenie dla całego świata.
0: Warto też powiedzieć, że Góra Oliwna jest miejscem bardzo symbolicznym.
1: Dlaczego?
0: Bo jest jak punkt, z którego człowiek patrzy jednocześnie na ziemię i ku niebu.
3: To bardzo pasuje do wniebowstąpienia.
4: Tak, bo to święto uczy nas, że chrześcijanin powinien żyć na ziemi, ale z sercem skierowanym ku niebu.
5: Nie uciekać od codzienności, ale też nie zamykać się tylko w tym, co doczesne.
1: To trochę tak, jakby w niebostąpienie mówiło nam: pamiętaj, skąd jesteś i dokąd zmierzasz.
3: Bardzo mądre.
4: A jednocześnie bardzo potrzebne dzisiaj.
5: Bo przecież łatwo zgubić sens w świecie, w którym wszystko dzieje się szybko.
1: Szkoła, obowiązki, telefon, wiadomości, plany, zmęczenie.
3: Nagle człowiek może zapomnieć, czy potrzebuje modlitwy i spojrzenia wyżej.
4: A święta takie jak w niebo wstąpienie pomagają nam się zatrzymać.
5: I przypominają, że niebo to nie jest odległa bajka,
1: tylko prawda naszej wiary.
3: Co ciekawe, miejsce w niebo wstąpienia w Jerozolimie nie jest ogromną bazyliką, która przytłacza człowieka rozmachem.
4: Jest raczej miejscem, które zachęca do ciszy i skupienia.
5: Jakby samo mówiło: zatrzymaj się, pomyśl, pomódl się.
1: I to jest piękne, bo czasem właśnie rzeczy skromne przemawiają, to najmocniej.
3: Zwłaszcza, kiedy są związane z tak wielką tajemnicą.
4: A skoro rozmawiamy o święcie w niebo wstąpienia, to warto też zapytać, jak przeżywamy je tutaj, w naszej szkole i naszej społeczności.
5: Bo przecież święta cerkiewne to nie są tylko wydarzenia zapisane w książkach.
1: One żyją w modlitwie, w nabożeństwach, śpiewie i wspólnym przeżywaniu.
3: Także w szkole.
4: Dlatego teraz zapraszamy wszystkich słuchaczy na krótki reportaż ze święta w niebo wstąpienia Pańskiego z naszej szkoły.
5: Wysłuchajmy relacji z tego, jak przeżywaliśmy to święto razem.

0: Святых, равноапостольных Кирилла и Мефодия Чужестовенских, святого мученика младенца Гавриила Доргородского, святого апостола Евангелиста Иоанна Богослова и Божий память, светло празднуем и всех святых, помилуй и спаси нас, и поблаги человеку любви.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich z okazji święta wejścia Chrystusa na niebiosa. Jezus Chrystus wzniósł się na niebo i poszedł tam, skąd przyszedł, poszedł do swego Ojca. I my dzisiaj właśnie wspominamy ten dzień wejścia Chrystusa na niebiosa. Jest to dzień radosny, dzień, kiedy my też oczekujemy od Chrystusa, że nam pośle Ducha Świętego. I w dzisiejszych tekstach liturgicznych bardzo często pojawia się, że za kilka dni, za 10 dni zejdzie na ludzi Duch Święty. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Życzę, żeby Pan Bóg dawał dużo siły, aby Chrystus, który wzniósł się na niebo, obdarzał wszystkich swoją wielką łaską, pomagał, wspierał. Posyłał nam siły przed końcem roku szkolnego i dla nauczycieli, którzy intensywnie pracują, i dla uczniów, którzy też intensywnie pracują. Niech Bóg błogosławi i daje dużo siły.

0: Wysłuchaliśmy reportażu ze święta Wniebowstąpienia Pańskiego z naszej szkoły.
1: Takie chwile bardzo pomagają zrozumieć, że święta Cerkwi nie są czymś dalekim.
2: Wprost przeciwnie. One dzieją się także pośród nas.
3: W naszej modlitwie.
0: W szkolnej kaplicy.
1: W śpiewie troparionów i kontakionów.
2: W rozmowach, przygotowaniach i wspólnym przeżywaniu.
3: I chyba właśnie wtedy najlepiej widać, że święto nie jest tylko datą.
0: Ale spotkaniem.
1: Spotkaniem z Bogiem i z drugim człowiekiem.
2: Wniebowstąpienie ma też jeszcze jedną ważną stronę.
3: Jaką?
2: Uczy nas, że chrześcijaństwo to nie tylko wspomnienie przeszłości.
0: Czyli?
2: Czyli nie chodzi tylko o to, że kiedyś coś się wydarzyło, a my mamy to tylko pamiętać.
1: Chodzi o to, że to wydarzenie ma znaczenie także dziś.
3: Dziś Chrystus jest obecny w swoim Kościele.
0: Dziś prowadzi ludzi do zbawienia.
1: Dziś daje nadzieję.
2: Dziś zaprasza nas do modlitwy, wiary i zaufania.
3: A więc kiedy obchodzimy Wniebowstąpienie, nie mówimy tylko, to wydarzyło się dawno temu.
0: Mówimy też, to wydarzenie zmienia sposób, w jaki patrzę na moje życie.
1: Bo skoro Chrystus wstąpił do nieba w chwale, to znaczy, że droga człowieka nie kończy się tylko na tym świecie.
2: A skoro przed odejściem błogosławił uczniów, to znaczy, że nie zostawił ich bez opieki.
3: A skoro uczniowie wrócili z radością, to znaczy, że zrozumieli coś bardzo ważnego.
0: Że obecność Chrystusa nie skończyła się wraz z tym wydarzeniem.
1: Tylko stała się inna, głębsza, związana z życiem całego Kościoła.
2: Dla dzieci i młodzieży to też może być bardzo ważna lekcja.
3: Bo czasem, kiedy mamy trudniejszy dzień, możemy myśleć, że Bóg jest daleko.
0: Że nie widzimy Go, więc może Go nie ma blisko.
1: A święto Wniebowstąpienia przypomina, że niewidzialność nie oznacza nieobecności.
2: To bardzo ważne zdanie.
3: Tak, Jezus nie jest daleko w znaczeniu obojętności czy opuszczenia.
0: On jest uwielbiany, a jednocześnie pozostaje bliski swoim wiernym.
1: Dlatego chrześcijanin może żyć z nadzieją.
2: Nawet kiedy czegoś nie rozumie od razu.
3: Nawet kiedy się boi.
0: Nawet kiedy przeżywa trudności.
1: Wniebowstąpienie przypomina też o modlitwie całej Cerkwi.
2: W jaki sposób?
1: W taki, że całe święto jest przeżywane nie tylko przez czytanie opisu biblijnego, ale też przez śpiew, nabożeństwo i teksty liturgiczne.
3: A teksty liturgiczne Cerkwi często bardzo pięknie wyjaśniają sens święta.
0: Pokazują, że Chrystus wstąpił do nieba, nie oddzielił się od ludzi, ale połączył to, co ziemskie, z tym, co niebiańskie.
1: To bardzo głębokie.
2: I jednocześnie bardzo pocieszające.
3: Bo człowiek słyszy wtedy, że jego życie, jego ciało, jego codzienność nie są czymś nieważnym.
0: Skoro Chrystus przyjął ludzką naturę i chwale ją uwielbił, to znaczy, że człowiek jest naprawdę umiłowany przez Boga.
1: A to daje ogromną godność i ogromną nadzieję.
2: Czasem dzieci pytają, ale co właściwie mamy robić w takie święto?
3: Oczywiście najważniejsze jest uczestnictwo w nabożeństwie.
0: Ale można też zrobić coś jeszcze.
1: Na przykład?
0: Można uważnie wsłuchać się w czytanie i śpiewy.
2: Można spróbować zapamiętać jedno zdanie ze święta.
3: Można pomyśleć o błogosławieństwie Chrystusa i o tym, że uczniowie wrócili z radością.
0: Można też spojrzeć w niebo, ale nie tak, po prostu bezmyślnie.
1: Tylko z myślą, Gospodzie pomiłuj mnie.
2: Bardzo ładne.
3: Można też porozmawiać w domu o tym święcie.
0: Z rodzicami, rodzeństwem, dziadkami.
1: Zapytać, co dla nich znaczy wniebowstąpienie.
2: Bo czasem jedna rozmowa pomaga zrozumieć więcej niż długi wykład.
3: I chyba właśnie taka powinna być też nasza audycja.
0: Nie tylko przekazaniem informacji,
1: ale zachętą do dalszego myślenia.
2: Do modlitwy.
3: Do uważniejszego przeżywania świąt.
0: I do odkrywania, że każdy z nich ma swój własny sens i własne piękno.
1: Wniebowstąpienie Pańskie ma w sobie coś bardzo jasnego.
2: Takiego spokojnego blasku.
3: Bez hałasu.
0: Bez pośpiechu.
1: Bez zamieszania.
2: Jest błogosławieństwo, jest niebo, jest obietnica, są aniołowie i jest radość uczniów.
3: A także wezwanie do dalszej drogi.
0: Czyli nie stać bez końca i tylko patrzeć.
1: Ale wrócić do swojego życia z nową nadzieją.
2: To bardzo pasuje do każdego z nas.
3: Bo po święcie też wracamy do szkoły, do obowiązków, do zwyczajnych dni.
0: Ale możemy wrócić inni.
1: Spokojniejsi.
2: Bliżsi Bogu.
3: Bardziej świadomi tego, że nasza wiara prowadzi ku niebu.
0: I że Chrystus, kiedy wstąpił do nieba, nie przestał być Panem naszego życia.
1: Na koniec warto jeszcze raz przypomnieć sobie obraz miejsca w Jerozolimie.
2: Mała kaplica na Górze Oliwnej.
3: Kamień czczony przez pielgrzymów.
0: Widok na święte miasto.
1: Pamięć o uczniach, którzy patrzyli w niebo.
2: I świadomość, że właśnie tam rozegrało się jedno z wielkich wydarzeń historii zbawienia.
3: To miejsce mówi pielgrzymom, Ewangelia wydarzyła się naprawdę.
0: A święto mówi wiernym, ta Ewangelia żyje także dziś.
1: W cerkwi.
2: W modlitwie.
3: W sercach wiernych.
0: W naszej szkole.
1: W naszych domach.
2: I w naszej codziennej drodze do Boga.
3: Dlatego święto Wniebowstąpienia Pańskiego jest dla nas tak ważne.
0: Uczy nas radości, która nie jest płytka.
1: Uczy nadziei, która nie znika przy pierwszej trudności.
2: Uczy patrzenia ku niebu, ale bez uciekania od ziemi.
3: Uczy, że Chrystus prowadzi człowieka ku chwale.
0: I że nasze życie ma cel większy, niż czasem potrafimy dostrzec.
1: Może więc po tej audycji ktoś z naszych słuchaczy podczas święta Wniebowstąpienia zwróci uwagę na jedno słowo z nabożeństwa.
2: Albo przypomni sobie obraz Chrystusa błogosławiącego uczniów.
3: Albo pomyśli o Górze Oliwnej i o tej małej kaplicy w Jerozolimie.
0: Albo po prostu spojrzy w niebo z modlitwą i z wdzięcznością.
1: I to już będzie bardzo dużo.
2: Bo właśnie od takich prostych kroków zaczyna się głębsze przeżywanie.
3: Audycję przygotowali uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. Lena Wojcieszuk,
0: Wiktor Dziedzic,
1: Fiodor Nikulin
2: i Laura Olekrza pod opieką nauczycielki Katarzyny Kiczko.
3: Do usłyszenia!

Za nami program przygotowany przez dzieci i młodzież z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. Kolejny odcinek z tego cyklu za tydzień w piątek. A tymczasem już po przerwie punktualnie o godzinie 17:00 piątkowe wydanie serwisu informacyjnego, w którym to dziś powiemy m.in. o kolejnym spotkaniu dla osób uzależnionych od alkoholu.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś piątek, 22 maja 2026 roku. Dziś przypada kolejna rocznica przeniesienia relikwii świętego Mikołaja z Mirelicyjskiej do Bari. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś świętego Mikołaja z Mirelicyjskiej, świętego Izajasza, świętego Krzysztofa oraz świętego Józefa z Optiny. Przed mikrofonem Julia Ochremiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o kolejnym spotkaniu dla osób uzależnionych od alkoholu, a także o zapisach na wyjazd z Białegostoku do Bielska Podlaskiego. Planowane jest spotkanie integracyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, połączone z akafistem do Najświętszej Bogu Rodzicy, ku czci jej cudownej ikony Kielich Nieupijający. Spotkanie odbędzie się w parafii prawosławnej w Korzanach w sobotę 30 maja o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów. Jednocześnie informujemy, że planowany wcześniej akafist na dzień 27 maja w parafii prawosławnej świętego Mikołaja w Białymstoku nie odbędzie się tego dnia. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów, Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego w Białymstoku, serdecznie zaprasza 7 czerwca na pielgrzymkę autokarową do Bielska Podlaskiego z okazji święta Bielskiej Ikony Matki Bożej. W programie o godzinie 9 procesja z Cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny, o godzinie 10 święta liturgia w Cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego. Informacje i zapisy do 3 czerwca pod numerem telefonu 516 192 788 516 192 788. Wyjazd planowany jest na godzinę 7, a powrót około godziny 14. Serdecznie zachęcamy do udziału w pielgrzymce.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Za nami dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego. A już teraz przyszła pora, aby przypomnieć sobie, co jeszcze dziś usłyszymy. Za chwilę żywoty świętych, których liturgicznie dziś wspominamy. Następnie kolejny fragment lektury pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Zaraz potem powtórka środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie. Około godziny 18 wspólnie pomodlimy się podczas retransmisji dzisiejszej świątecznej boskiej liturgii z katedry Świętego Mikołaja w Białymstoku. A na zakończenie około godziny 20:40 pomodlimy się podczas modlitw wieczornych. Tak prezentuje się dalszy plan dzisiejszej piątkowej ramówki. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami i zachęcamy do dalszego słuchania.

W minionym roku obchodziliśmy 1700 lat od pierwszego Soboru Powszechnego, który miał miejsce w Nicei w 325 roku. W tym mieście po dzień dzisiejszy istnieją ruiny cerkwi, w której prowadzone były soborowe obrady. Jednym z biskupów uczestniczących w tych obradach soboru był właśnie święty Mikołaj. Miał on swój bardzo osobisty udział w pracach soboru, kiedy to w bardzo ostry sposób zwrócił się do Ariusza, który w bluźnierczy sposób nauczał o Bogu. Dzisiaj, wspominając przeniesienie relikwii świętego Mikołaja z Miry Licyjskiej do Barii, wspominamy także żywot świętego Mikołaja Cudotwórcy. A święty ten poświęcił całe swoje życie służeniu Bogu. Już teraz więcej na ten temat. Czyta Państwu Alina Wawrzeniuk.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć przeniesienia relikwii świętego biskupa Mikołaja Cudotwórcy z Miry w Licei do Bari. W 1087 roku rejon Miry i Licei dostał się pod władanie Turków. Bóg zezwolił, żeby cudowne relikwie świętego Mikołaja zostały zachowane i rozszerzyły swój błogosławiony wpływ na zachód. Nocą święty Mikołaj objawił się dwóm pobożnym kapłanom miasta Bari w Italii o imionach Lupus i Grimoald. Kazał im udać się na ratunek relikwii przed Turkami. W porywie pobożności wyposażyli oni 3 statki, których załogi składały się z 60 pobożnych i odważnych ludzi. Statki załadowano ziarnem, żeby sprawić wrażenie, że są to statki handlowe. Współzawodniczyli oni z weneckimi obrońcami wiary, którzy równocześnie z nimi udali się po najdroższe relikwie. W końcu dopłynęli do Miry, szybko udali się do cerkwi świętego Mikołaja, zabrali święte relikwie toczące Miro o niezwykłym zapachu i załadowali je na statek. Błogosławieństwo świętego rozprzestrzeniło się na wszystkie porty, do których wpływali. Gdy pobożni porywacze dotarli do Bari, cała ludność witała świętego Mikołaja ze świecami i dziękczynnymi modłami. Z dnia na dzień liczba uzdrowionych chorych i kalek rosła. W ciągu 2 lat ku czci świętego zbudowano dużą katedrę, pod ołtarzem której złożono najdroższe relikwie. Od tego czasu każdego roku w Dniu Pamięci Świętego gromadzi się tu wielu pielgrzymów. Podczas boskiej liturgii święte Miro obficie wyciekało z jego nóg. Miro zbierano do naczyń i rozdawano całemu chrześcijańskiemu światu.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Nie proś Boga o to, co otrzymujesz od diabła.

Przyszła pora na jeden ze stałych elementów naszych audycji, czyli fragment lektury. Na naszej antenie emitujemy fragmenty książki pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Tytułowy bohater to jeden z kilku duchowych synów świętego Józefa Hezychasty. Starzec Józef Watopecki to wybitna postać współczesnego prawosławia, który nie tylko ożywił monaster Watopedii pod koniec XX wieku i nadał mu duchowy kierunek, ale także przyczynił się do rozkwitu monastycyzmu na Cyprze. Autor książki Archimandryta Efrem w piękny i prosty sposób opisuje życie swego starca i zamieszcza głębokie słowa pouczenia. Na blisko 500 stronach możemy przeczytać o trudach, staraniach, duchowej walce współczesnego nam człowieka, gdyż święty Józef zmarł w 2009 roku. Poprzez swoją pokorę i codzienne pokajanie otrzymał wieniec świętości. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego fragmentu tej książki. Czyta Państwu Ksenia Juchimowicz.

0: Radiu Ortodoksja.
1: Archimandryta Efrem Watopecki, starzec Józef Watopecki, przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Samo oskarżenie, trud, posłuszeństwo. Pierwszą, wielką, zbawienną lekcję duchową, którą poprzez naśladowanie cnotliwych starców, słuchanie ich nauk i studiowanie dzieł patrystycznych przyswoił starzec, było samo oskarżenie. Jest to początek i kres pokajania i pokory, która nie ma końca. Mówił nam: nie zaniedbujcie samo oskarżenia. Zachowujcie je cały czas. Samooskarżenie jest panaceum na wszystkie namiętności, ponieważ sprowadza człowieka na ziemię i stopniowo pokora, która według ojców jest równa bez namiętności, staje się jego drugą naturą. Ludzie z zewnątrz widzą tylko niektóre z naszych wad, reszty nie znają. Ale my, którzy je znamy, musimy karcić samych siebie. Jeśli więc inni przeklinają nas za to, co widzą, jak możemy być zdenerwowani, skoro korzystamy z gorszych słów, przeklinając samych siebie? Powiecie mi, że w jakimś konkretnym przypadku, gdy akurat mnie oskarżają, mogę być niewinny. Tak, ale co ze wszystkimi innymi? Jeśli ten, kto by przekroczył jedno, tylko przykazanie, stał się winien wszystkich, to czy ten, kto zawinił w wielu, nie jest i tak godny skarcenia? Mogę wam powiedzieć, iż to, że jestem mnichem i jestem tu, gdzie jestem, zawdzięczam właśnie temu, że jako dziecko nauczyłem się samooskarżenia. Kiedy zacząłem moje mnisze życie, miałem 15 lat. Wtedy też przeczytałem dzieła świętego Nikodema, Niewidzialna wojna i ćwiczenia duchowe, gdzie wspominany jest temat samooskarżenia. Od tego momentu zacząłem je stosować. Bardzo mi to pomogło. Kiedyś jednak przekroczyłem granicę. Praktykowałem samooskarżenie tak bardzo, że doszedłem do zwątpienia i bezradności, choć na zewnątrz pozostawałem bardzo aktywny. Przekonałem siebie, że nie jestem godzien pić wody i zacząłem się gubić. Ograniczyłem to. Wróciłem i stanąłem na nogi. Starzec Józef Watopecki, homilia na spotkaniu z braćmi Nowego Skitu, 1986. Józef Watopecki rozumiał samooskarżenie jako pewien pozytywny stan. Pochodziło ono z miłości idącej tak daleko, że aż sięgającej samonienawiści. Ze swojej wielkiej miłości do Chrystusa chciał umniejszyć samego siebie, upokorzyć się i w ogóle się ze sobą nie liczyć. Później w Watopedii pewien mnich zapytał go: do jakiego poziomu samooskarżenia możemy dojść, starcze? Wiedz, mój synu, że jakiegokolwiek poziomu samooskarżenia byś nie osiągnął, zawsze będzie ono uzasadnione, odpowiedział. Słowa starca były zdumiewające. Nie stawiał pod tym względem żadnych granic. Trzeba niemniej pamiętać, że samooskarżenie jest zasadniczo stanem charyzmatycznym, a nie ludzkim wymysłem. Bez łaski Bożej nie można osiągnąć tego stanu otchłani pokory, w przeciwnym razie człowiek pogrąży się bowiem w rozpaczy. Trzymaj swój umysł w piekle, ale nie trać nadziei. Powiedział Chrystus do świętego Sylwana Atoskiego. Doświadczył tego także starzec Józef i przekazał to uczniom na swój własny sposób. Dla naszego pożytku wspominał pierwszy okres swego mniejszego życia w Stawrowunii i mówił nam: na początku nie wiedzieliśmy wielu rzeczy. Nie pamiętam, czy byłem już riasofornym mnichem w czasie tego zajścia, to znaczy mnichem po pierwszych postrzyżynach uprawnionym do noszenia riasy. Starszy o rok brat z monasteru trochę się wymądrzał. Wyrządził pewną wielką szkodę. Grzebał w maszynerii i nie zdając sobie z tego sprawy, zepsuł ją. Nie zauważył tego. Krzyknąłem do niego z zewnątrz: bracie, uważaj, maszyna się zepsuła. Ten zaś, miast przyznać mi rację, zaczął mnie wyzywać. Cóż, byłem wtedy młodym chłopakiem. Musiałem mieć z 22 lata. Rozdrażniłem się. Mogłem mu przyłożyć. Pomyślałem sobie jednak i powiedziałem: chwileczkę, co mówią ojcowie? Czytałem wtedy Niewidzialną wojnę świętego Nikodema. Tę książkę miałem wówczas pod ręką. Upadłem, uczyniłem pokłon przed współbratem i rzekłem: przepraszam, bracie mój, wybacz mi. Natychmiast doszedł on do siebie i zaczął płakać. A gdybym tego nie zrobił i zaczął mu się przeciwstawiać, zapewne byśmy się pokłócili i upokorzyli na oczach reszty. Widzieliście? Cóż, to wszystko mówię tylko dla was. Nie przechwalam się. Uczcie się, znosząc jedni drugich w miłości. Jeden drugiego ciężary noście. I tak właśnie wypełnicie prawo Chrystusowe. Tak to jest, moi ojcowie i bracia. Proszę was, uważajcie, pilnujcie swojej reguły. Nie zapominajcie o tym, nalegam. Twoja praca jest skończona. Idź dalej według reguły. Natychmiast, nie odchodź od niej. To, co raz postanowiliśmy, tego trzymajmy się z dokładnością. Starzec Józef Watopecki, homilia na spotkaniu z braćmi monasteru Watopeckiego 2 października 2000 roku. Ojcowie monasteru Stawrowuni byli szczególnie ascetyczni. Wraz z początkiem świętej czterodziesiątnicy chodzi o Wielki Post, w szczególności zaś o jego pierwsze 40 dni poprzedzające sobotę Łazarza oraz cały Wielki Tydzień. Przestrzegano trzydniowego, całkowitego postu, bez chleba i wody, z nabożeństwami za dnia i w nocy. Odwoływano wówczas wszystkie niezbędne prace, ale były też obowiązki, takie jak opieka nad trzodą, których nie można było odwołać. Tak więc starzec, sprawując tę opiekę, nie mógł opuścić swojej służby. Pewnego roku, podczas trzydniowego postu, na początku świętej czterodziesiątnicy, zemdlał on z wyczerpania w cerkwi podczas nabożeństwa. Kontynuował jednak post, przestrzegając srogiej monasterskiej reguły.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Za nami kolejny fragment książki pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Czytała Państwu Ksenia Euchimowicz. Kontynuacja tej lektury w najbliższy poniedziałek o tej samej porze.

Żołnierze przyszli do pewnego miasta na wschodzie i poddali torturom wszystkich chrześcijan, których tam znaleźli. Pewien młody żołnierz, namiestnik z barbarzyńskiego plemienia, o imieniu Reprob, olbrzym o bardzo brzydkiej twarzy, na widok tych tortur odczuł współczucie. Nie mając możliwości kontaktowania się z chrześcijanami, ponieważ nie znał ich języka, upadł na kolana i zaczął modlić się do Boga. Objawił mu się anioł i dotknąwszy jego ust obdarzył zdolnością mówienia językiem Rzymian. Reprob, ośmielony po tym objawieniu niebios, poszedł do miasta i zaczął czynić wyrzuty katom oraz wyznawać wiarę w Chrystusa. Człowiek o imieniu Bachus rzucił się na niego i uderzył w twarz. Olbrzym się nie bronił i cicho powiedział: znoszę twoje uderzenia z posłuszeństwa wobec przykazań Chrystusa. Jeśli pozwolę wybuchnąć memu gniewowi, nie ustoi się wasze nierządne cesarstwo. Dowiedziawszy się o tym, cesarz posłał oddział z 200 żołnierzy, żeby aresztował buntownika. Długo szukano go i w końcu znaleziono, gdy modlił się przed świątynią. Wbił przy tym swoją laskę w ziemię, a ona zaraz urosła. Święty poprosił, żeby dano mu trochę czasu na przyjęcie chrztu. Chcąc pokazać żołnierzom, jak przychylny jest mu Bóg, pomnożył zapasy żywności tych żołnierzy. Oni natychmiast uwierzyli w Chrystusa. Wszyscy razem udali się do Antiochii, gdzie ochrzcił ich święty Babilas. Reprob otrzymał imię Krzysztof, co znaczy noszący Chrystusa. Gdy święty stanął przed cesarzem, ten bardzo przestraszył się jego wyglądu i upadł. Po odzyskaniu przytomności próbował przekonać Krzysztofa, żeby zrezygnował z wiary chrześcijańskiej. Nie chcąc prowokować silnego żołnierza groźbami, cesarz posłał do niego dwie nierządnice, Kalinikę i Akilinę, każąc go doprowadzić do grzechu nierządu, a następnie zmusić do oddania czci bożkom. Stało się jednak inaczej. Krzysztof nawrócił obie kobiety, udowodniwszy, że nic, co ziemskie, nie może równać się z życiem wiecznym. Kobiety wyznały swój grzech i święty wstawił się za nimi przed Bogiem. Następnego dnia kobiety stanęły przed władcą, wyznając Chrystusa. Rozwścieczony Decjusz kazał je torturować. Akilina zmarła z powodu cierpień 1 kwietnia. Następnego dnia Kalinika udała, że się zgadza i poprosiła o zaprowadzenie jej do pogańskiej świątyni. Tam kazała pokazać sobie posąg Zeusa. Obwiązała go swoim pasem i przewróciła. To samo święta zrobiła z posągiem Herkulesa i Apollona. Czciciele bożków schwytali chrześcijankę. Kalinika wydała ostatnie tchnienie, powierzając duszę modlitwom świętego Krzysztofa. Po 5 dniach tyran okazał swój gniew żołnierzom, których nawrócił święty Krzysztof. Kazał ich ściąć, a ciała spalić poza granicami miasta. Ciała pozostały jednak nienaruszone i chrześcijanie godnie je pogrzebali. Wtedy Decjusz zamknął świętego Krzysztofa w miedzianym naczyniu z 4 otworami, a naczynie pozostawiono na stosie. Krzysztof nie czuł jednak gorąca. Widząc to, ponad 1000 pogan zawołało: wielki jest Bóg chrześcijan, i upadło do nóg męczennika ze słowami: słuszne jest twoje imię, Krzysztof, gdyż zaiste nosisz Chrystusa w swoim sercu i dlatego masz za nic tortury nakazane przez tyranów. Spłomieni święty nauczał ich chrześcijańskiej wiary i powiedział, że w wizji stanął przed nim wysoki, majestatyczny człowiek, jaśniejący jak słońce, z koroną na głowie, otoczony miriadami ognistych żołnierzy, którzy gromili kohorty napadających na nich czarnych demonów. W ten sposób nowo nawróceni dowiedzieli się o zwycięstwie Chrystusa i jego uczniów nad zakusami diabła. Uwolnili więc świętego Krzysztofa. Następnego dnia, lękając się powstania, cesarz wykorzystał pogańskie święto, żeby stracić wszystkich, którzy uważają się za chrześcijan i uczniów męczennika. Święty męczennik został ścięty 9 maja. Wkrótce potem biskup Atalii wykupił jego ciało i uroczyście przeniósł do swojego miasta. Święty Krzysztof został jego patronem i obrońcą przed nieszczęściami. Kult świętego rozpowszechnił się w średniowieczu zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie.

0: Ciekawe Podlasie to cotygodniowe audycje skupione na tym, co dzieje się w naszym regionie. Audycje te mówią o najnowszych informacjach ze świata kultury i wydarzeń województwa podlaskiego. A w dzisiejszym materiale usłyszymy o czymś bardzo bliskim i ważnym dla naszego radia, a mianowicie o cyklu audycji Pytanie do specjalisty. Program ten skupia się na tematach związanych ze zdrowym stylem życia, profilaktyką i nowoczesną medycyną. Program z cyklu Pytanie do specjalisty powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego. Program przygotowała Gabriela Nowaszewska. Zapraszamy do wysłuchania powtórki środowego odcinka z cyklu Ciekawe Podlasie.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Dzień dobry. Szanowni Państwo, to już piąty odcinek sezonu 2026 Ciekawego Podlasia i z tej okazji trochę się Państwu pochwalimy. A powodem dla tego jest otrzymanie dofinansowania z województwa podlaskiego na kolejny realizowany w murach naszego studia projekt. Projekt, w którym najważniejsze jest zdrowie, profilaktyka oraz promocja zdrowego stylu życia. W poniedziałek marszałek Łukasz Prokorem oraz wicemarszałek Wiesława Burnos podpisali umowy z beneficjentami konkursu na ochronę i promocję zdrowia. Wsparcie otrzymały m.in. Klub Amazonki w Białymstoku, Fundacja AJAK, Fundacja Cukrzyca Zdrowie, Polski Związek Niewidomych, Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka, jak i my, Radio Ortodoksja. Na naszej antenie już za moment konferencja z podpisywania umów, w której usłyszymy również naszego dyrektora, ojca Mateusza Kiczko, który podczas konferencji prasowej zabierał głos w imieniu beneficjentów projektu.
3: Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa na podpisaniu umów na dofinansowanie zadań w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej. Przede wszystkim witam bardzo serdecznie beneficjentów, przedstawicieli instytucji i organizacji, które dzisiaj podpiszą umowę. Gratulujemy i dziękujemy, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie. Witam serdecznie posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztofa Truskolaskiego, gospodarzy spotkania, marszałka województwa podlaskiego Łukasza Prokoryma i wicemarszałek Wiesławę Burnos, której podlega Departament Zdrowia, który przygotował te umowy. A jeśli jesteśmy przy Departamencie Zdrowia, to witam zarówno panią dyrektor Monikę Borkowską, jak i jej zastępczynię Katarzynę Bojarską. Witam media, witam naszych widzów i zapraszam pana marszałka.
4: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj podpisujemy umowy na dofinansowanie działań promocyjnych, edukacyjnych, profilaktycznych w ochronie zdrowia. Niezwykle ważna działalność, którą Państwo robicie poprzez swoje stacje radiowe, stowarzyszenia, ale też koła gospodyń wiejskich czy organizacje lokalne, bo docieracie do osób, które często nie mają internetu, nie oglądają naszych stron internetowych, do osób z problemami, z niepełnosprawnościami, ze swoją wiedzą i edukacyjną, i profilaktyczną. Jest to niezwykle ważny wkład w rozwój zdrowia w naszym regionie. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję serdecznie. Panie pośle.
5: Szanowny pani marszałek, szanowna pani marszałek, szanowni państwo. Bardzo się cieszę, że wraz z zarządem województwa mogę być dzisiaj na tej konferencji prasowej, aby państwu przede wszystkim podziękować. Podziękować za wkład w ochronę, w profilaktykę, w ochronę zdrowia i w promocję zdrowia. To jest bardzo ważne, żebyśmy zapobiegali, aby później nie leczyć. Dziękuję Państwu za to, że promujecie zdrowy tryb życia i pokazujecie wszędzie, w swoich stowarzyszeniach, rozgłośniach radiowych czy w kołach gospodyń wiejskich, jak zdrowo żyć, jak zdrowo się odżywiać, jak prowadzić zdrowy tryb życia. Dziękuję za to i życzę powodzenia w kolejnych wyzwaniach. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo, a w imieniu beneficjentów poproszę o zabranie głosu księdza Mateusza Kiczko z Radia Ortodoksja.
6: Panie pośle, panie marszałku, pani marszałek, w imieniu wszystkich beneficjentów chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za to, że województwo podlaskie po raz kolejny wspiera naszą działalność. województwo podlaskie dostrzega tą potrzebę. Ja myślę, że kwestia zdrowia i temat zdrowia to jest taki temat, który dotyczy wszystkich ludzi, niezależnie od wieku, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, jakie mamy problemy, to zdrowie jest dla nas ważne i cieszymy się, że województwo podlaskie wspiera te różne nasze działania. Tak jak pan poseł powiedział, zawsze lepiej jest zapobiegać, aniżeli leczyć. I myślę, że te wszystkie nasze projekty, wszystkie nasze realizacje mają właśnie to na celu, żebyśmy zapobiegali chorobom, a dopiero później, żebyśmy je leczyli. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję serdecznie. I teraz zapraszam pana marszałka, panią marszałek i właśnie księdza, bo Radio Ortodoksja jest pierwszą organizacją, która otrzymuje wsparcie i podpisuje umowę. Poprosimy o umowy. Radio Ortodoksja otrzymuje 100 tysięcy złotych na 7. edycję cyklu audycji radiowych Pytanie do specjalisty. Będą to audycje, które promują oczywiście zdrowy styl życia, profilaktykę chorób i namawiają słuchaczy do tego właśnie, żeby zapobiegać chorobom. Dziękujemy serdecznie, gratulujemy, a ja zapraszam przedstawicielkę Radia I, panią Katarzynę Kakowską, dyrektor programową. Radio I otrzymuje 94 tysiące złotych z budżetu województwa na zdrowie na fali. Będzie to cykl 30 audycji radiowych, które dotyczą edukacji zdrowotnej i profilaktyki. Gratulujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. A ja zapraszam panią Elżbietę Kiwierowicz, prezes zarządu Fundacji Wybierz Od Nowa Prehabilitacja w Praktyce. Fundacja Wybierz Od Nowa otrzymuje 55 tysięcy złotych i za tę kwotę zostaną zorganizowane warsztaty edukacyjno-praktyczne dla dorosłych, w tym dla osób 65+, promujące zdrowy styl życia i prehabilitację. Jest to taki element rehabilitacji przed wszelkiego rodzaju zabiegami. Gratulujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam przedstawicielki klubu Amazonki w Białymstoku. Panią prezes Ewę Jabłońską-Grzelak i panią wiceprezes Teresę Jandę. Przedstawicielki podpiszą umowę, w ramach której otrzyma klub Amazonki w Białymstoku 50 tysięcy złotych na projekt Aktywne Amazonki. I będą to zajęcia rehabilitacyjne, terapia, wsparcie psychologiczne, edukacja zdrowotna dla kobiet po leczeniu raka piersi. Będzie też wyjazd edukacyjno-integracyjny. Bardzo gratulujemy klubowi. Zapraszamy od razu na wszystkie zajęcia prowadzone przez panie. A kolejna organizacja, która dostaje wsparcie, to Stowarzyszenie do Walki z Rakiem w Białymstoku. Zapraszam przewodniczącego Piotra Skalije i zastępcę przewodniczącego Annę Skrzeczyńską. Stowarzyszenie do Walki z Rakiem w Białymstoku otrzymuje 38 tysięcy złotych na Czujne Oko na Znamiona. I skupia się ten projekt, jak łatwo się domyślić, na edukacji i profilaktyce nowotworów skóry wraz z badaniami dermoskopowymi. Jest nastawiony na wczesne wykrywanie wszelkich zmian skórnych, które mogą być dla nas niebezpieczne. Bardzo gratulujemy. Dziękujemy. Zapraszam jeszcze do zdjęcia. Pana też, tak? Dziękujemy. A ja zapraszam przedstawicieli Fundacji na rzecz wspierania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami AJAK. Prezes Wojciech Depczyński i członek zarządu Edyta Bałakier. Zapraszamy państwa. Fundacja AJAK otrzymuje wsparcie na projekt AJAK Bada. Program wczesnego wykrywania zaburzeń komunikowania się i relacji społecznych u małych dzieci. To 35 tysięcy. Na program wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku od 16 do 30 miesięcy. Będą to badania przesiewowe, również pomagające wyłonić właśnie dzieci, które znajdują się w grupie ryzyka. Gratulujemy serdecznie, życzymy powodzenia. Jeszcze zdjęcie, jeszcze poprosimy o zdjęcie. Proszę nie uciekać. Dziękuję serdecznie. A ja zapraszam panią prezes zarządu Fundacji Magdalenka, pani Magda Rogulska. Fundacja otrzymuje wsparcie na projekt Razem dla Zdrowia, międzypokoleniowy program promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, 23 tysiące, a w ramach tego zadania odbędą się prelekcje, warsztaty międzypokoleniowe, warsztaty profilaktyczne, spotkania edukacyjne oraz promocja badań profilaktycznych. Serdecznie gratulujemy. A ja zapraszam przewodniczącą zarządu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, panią Jolantę Kraśnicką. oraz członka zarządu panią Matyldę Sierakowską. Zapraszam obie panie. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie otrzymuje 19,5 tysiąca złotych na upowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia oraz realizację edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. A w praktyce chodzi tu o warsztaty i działania promujące zdrowy styl życia, profilaktykę wśród osób zarówno aktywnych zawodowo, jak i na emeryturze, oczywiście z nastawieniem na panie pielęgniarki. Przewidziany jest też wyjazd integracyjny. Gratulujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. A ja zapraszam przedstawicieli Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Podlaski, pana prezesa Rafała Gawkowskiego i panią wiceprezes Krystynę Korolczuk. Zapraszam państwa. Polski Związek Niewidomych otrzymuje blisko 10 tysięcy złotych na promocję zdrowia wśród niewidomych seniorów w województwie podlaskim. Zajęcia edukacyjne obejmą profilaktykę wzroku, zdrowie psychiczne oraz profilaktykę farmaceutyczną. Gratulujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Czas na kolejne Amazonki. Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka tym razem. I zapraszam panią przewodniczącą Lucynę Poczobut i panią zastępczynię przewodniczącej Honoratę Rudnik. Stowarzyszenie otrzyma 72 tysiące złotych na Weź zdrowie w swoje ręce. W ramach tego zostaną zrealizowane warsztaty żywieniowe, indywidualna rehabilitacja, edukacja zdrowotna. Będzie również przeprowadzony drenaż limfatyczny, porady dietetyka, rehabilitanta, edukacja młodzieży, a grupa docelowa jest bardzo szeroka, bo to zarówno osoby po 65 roku życia, jak i młodzież 15-18. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam przedstawicieli Stowarzyszenia Pozytywka. Pani prezes Katarzyna Obek i wiceprezes Emilia Rukścińska. Zapraszam obie panie. A Stowarzyszenie Pozytywka otrzymuje 27 tysięcy złotych na projekt Zrozumieć swoje emocje, wsparcie psychoonkologiczne po chorobie nowotworowej. I to będą indywidualne konsultacje z psychologiem, onkologiem dla pacjentów, ale również dla ich rodzin. Myślę, że każdy, kto miał w swoim życiu takie doświadczenie, wie, jak jest to ważne. Gratulujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. I ostatnia dziś umowa. Stowarzyszenie, przepraszam, Ściana Wschodnia w Sejnach. Zapraszam prezesa Jerzego Nazaruka i wiceprezesa Ireneusza Zdancewicza. Stowarzyszenie Ściana Wschodnia w Sejnach otrzymuje 56,5 tysiąca złotych na Nie popadaj w kancerofobię. Rak zdiagnozowany w porę to nie wyrok. Odbędą się wykłady, spotkania dyskusyjne na temat najnowszych odkryć dotyczących etiologii choroby nowotworowej. Będą organizowane grupy wsparcia i jest to projekt do seniorów i opiekunów chorych i cukrzyków z powiatu sejneńskiego. Gratulujemy serdecznie. Zapraszamy do zdjęcia. A ja zanim zaproszę państwa wszystkich do naszego wspólnego zdjęcia, pożegnam się z naszymi widzami. Proszę państwa, bardzo dziękujemy za udział w naszym spotkaniu. Dziękujemy bardzo wszystkim przedstawicielom, którzy podpisali dzisiaj umowy, bo jak słyszeliście państwo, są to bardzo ważne tematy i myślę, że każdy z nich skorzysta. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.
2: Szanowni państwo, przed chwilą na naszej antenie usłyszeli państwo konferencję prasową z podpisywania umów konkursowych województwa podlaskiego. Mam nadzieję, że poczuli się państwo jak goście tego wydarzenia, tego ważnego spotkania, którego celem było podpisanie umów, które realnie mogą wspierać ważne inicjatywy. Przypomnę, iż celem konkursu organizowanego przez województwo podlaskie jest poprawa zdrowia mieszkańców województwa poprzez promocję zdrowego stylu życia, edukację zdrowotną, zwiększanie świadomości dotyczącej profilaktyki chorób oraz poprawę dostępu do informacji o zdrowiu publicznym. Wśród dofinansowanych inicjatyw znalazły się projekty dotyczące m.in. profilaktyki chorób cywilizacyjnych, nowotworowych i zakaźnych, promocji badań profilaktycznych i wczesnego wykrywania chorób, edukacji diabetologicznej, zdrowia psychicznego, rehabilitacji oraz działań międzypokoleniowych. Dzięki właśnie temu projektowi, dzięki temu konkursowi na falach naszego radia ponownie zagości cykl audycji Pytanie do specjalisty prowadzony przez profesora Jana Kochanowicza, dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Cykl tych audycji na falach naszego radia na pewno jest Państwu już bardzo dobrze znany, ale tylko przypomnę, że w każdym odcinku tego programu zaproszeni lekarze specjaliści poruszają zagadnienia związane z chorobami charakterystycznymi m.in. dla osób starszych. Goście odpowiadają na pytania słuchaczy, mówią o tym, w jaki sposób zapobiegać i ograniczać ryzyko występowania chorób oraz radzą, kiedy należy udać się do lekarza i jakie objawy choroby mogą być niepokojące. Województwu Podlaskiemu bardzo dziękujemy za taki konkurs, za taką inicjatywę oraz za otrzymane wsparcie, a Państwu życzę wszystkiego dobrego, no i oczywiście dużo, dużo zdrowia.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
0: Za nami powtórka środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie, przygotowana przez Gabrielę Nowaszewską. Dzisiejszy materiał poświęcony był cyklowi naszej audycji Pytanie do specjalisty, która skupia się przede wszystkim na ochronie zdrowia i profilaktyce. Nowe odcinki z cyklu Pytanie do specjalisty pojawiają się na naszej antenie w każdy czwartek po godzinie 19. Będą także sukcesywnie publikowane na naszej stronie internetowej ortodoksja.pl. Realizacja audycji z cyklu Ciekawe Podlasie są możliwe dzięki wsparciu województwa podlaskiego. Kolejny, najnowszy odcinek z tego cyklu już w najbliższą środę, a po przerwie na naszej antenie wspólna modlitwa. Wyemitujemy retransmisję dzisiejszej świątecznej boskiej liturgii z katedry św. Mikołaja Cudotwórcy w Biam.

0: Dziś przypada kolejna rocznica przeniesienia relikwii świętego Mikołaja z Miry Licyjskiej do Barii. Swoje szczególne święto mają dziś parafie narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Michałowie, Topilcu, a także parafia katedralna w Białymstoku. Dzisiejsze poranne modlitewne uroczystości zgromadziły wielu wiernych. Boskiej liturgii o godzinie 10 przewodniczył m.in. Jego Ekscelencja, najprzewielebniejszy arcybiskup białostocki i gdański Jakub. Już teraz zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy podczas retransmisji dzisiejszej boskiej liturgii z katedry świętego Mikołaja w Białymstoku.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Przez nie presbyterię swego Chrystie diakonstwie o wszem przyczcie ludziek Gospodu pomoże.

W owym czasie stanął Jezus na równinie i był tam tłum wielki uczniów Jego i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem i z przymorza koło Tyru i Sydonu, którzy przyszli, aby Go usłyszeć i uleczyć się ze swych chorób. Także dręczeni przez duchy nieczyste byli uzdrawiani, a cały tłum próbował Go dotknąć. Moc bowiem z Niego wychodziła i leczyła wszystkich. On zaś, podniósłszy oczy na swych uczniów, mówił: Błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże. Błogosławieni głodni teraz, albowiem nas

0: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Drodzy bracia i siostry, jesteśmy w oktawie święta Niebowstąpienia Pańskiego. Chrystus wstępuje do chwały Ojca, ale nie pozostawia człowieka samego. Nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca. Mówi takimi oto słowami Chrystus do apostołów, przygotowując ich na wstąpienie Ducha Świętego. Nie posyła ich od razu w świat, lecz najpierw uczy cierpliwości, oczekiwania, modlitwy i trwania we wspólnocie. Dopiero wtedy dodaje: gdy Duch Święty wstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po krańce ziemi. Święty Jan Chryzostom, mówiąc o podróży człowieka ku wieczności, porównuje tą podróż statka po morzu, gdzie celem jest wieczność. I właśnie my podróżujemy po życiu, po morzu życia ku wieczności. A nasza Matka Cerkiew poprzez opiekuńczość, poprzez miłość, dbając o nas, abyśmy szczęśliwi dopłynęli do przystani wieczności, daje nam sakramenty, ale daje nam też obrazy, przykłady, jak należy żyć, aby dopłynąć do tej przystani. A tymi obrazami są ludzie, którzy zdobyli świętość, którzy stali się naczyniem łaski Ducha Świętego. I takim właśnie dzisiaj przykładem i lekcją, którą daje nam nasza Matka Cerkiew, jest wspominany liturgicznie święty Mikołaj, wielki świadek zmartwychwstałego Chrystusa, wielki cudotwórca, wielki obrońca dogmatów, człowiek głębokiej wiary, modlitwy i pokory. Jego świętość rodziła się w ciszy serca całkowicie oddanego Bogu, miłości do Boga i do człowieka. Posiadał on wielki dar niesienia pomocy potrzebującym. Metropolita Antoni Blum mówił, że człowiek współczesny boi się ciszy, ponieważ właśnie w niej spotyka samego siebie. A przecież to właśnie tam rozpoczyna się droga do Boga. Święty Mikołaj nie uciekał od ciszy serca. Dzięki niej potrafił usłyszeć zarówno głos Boga, jak i cierpienie drugiego człowieka, co widzimy z jego życiorysu. W świetle Niebowstąpienia Cerkiew uczy nas patrzeć wyżej. Święci ojcowie przypominają, że człowiek powinien wznieść ku Bogu przede wszystkim swój umysł i serce. Można bowiem patrzeć w niebo, a jednocześnie żyć wyłącznie sprawami ziemskimi. Prawdziwa droga ku Bogu dokonuje się we wnętrzu człowieka, wtedy, gdy serce przechodzi metamorfozę, przemianę. Święty Mikołaj nie szukał sławy ani uznania. Wiedział, że dobro czynione dla Boga powinno rodzić się w ukryciu. Święci ojcowie mówili, że dusza szukająca ludzkiej chwały łatwo traci pokój Boży. Dlatego święty Mikołaj jako pasterz przypomina nam, że prawdziwa miłość nie szuka siebie, lecz potrafi służyć drugiemu człowiekowi bez oczekiwania na wdzięczność. Wszystko na chwałę Bożą. Według Ewangelii świętego Jana, którą wczoraj słyszeliśmy podczas juczni, dobry pasterz nie tylko prowadzi owce, ale żyje pośród nich. Tak bardzo jednoczy się z ich losem, że jego serce bije rytmem owczarni. Nie stoi ponad nią, lecz pośród niej. Nie jako nadzorca, ale jako ten, który idzie razem z owcami. I właśnie dlatego jego obecność staje się dla nich pewnością drogi, a jego głos pokojem, który prowadzi przez ciemność i niepewność ku światłości, czego to też widzimy w życiorysie świętego Mikołaja poprzez jego bogobojne życie i przykład. W dzisiejszym świecie pełnym hałasu, pośpiechu, tym bardziej potrzebujemy czuwania nad własnym sercem. Człowiek upada najpierw w myślach, zanim upadnie czynem. Święci ojcowie właśnie uczą, jak walczyć z tą niewidoczną walką. Święty Mikołaj pokazuje nam, że prawdziwa siła chrześcijanina nie polega na panowaniu nad innymi, ale nad samym sobą, nad pychą, gniewem, egoizmem, swoimi słabościami. Im bardziej człowiek oczyszcza swoje serce poprzez spowiedź, tym bardziej poznaje samego siebie, a jego serce staje się miejscem działania Bożej łaski. Prośmy więc dziś naszego Pana Jezusa Chrystusa za modlitewnym stawiennictwem świętego Mikołaja, aby podniósł także i nasze serce ku temu, co wieczne. A święty Mikołaj niech uczy nas cichej modlitwy, pokory i miłości, która prowadzi, która i potrafi odnaleźć Boga w drugim człowieku. Amin.
1: Recensis, recensis, od siadu,

dziennik i go świętej swojej sobornej apostolskiej cerkwi. Spasi, pomiluj, zastupi, sochrani Boże, Twojej błogodatiu. Ogłoszenie głowy wasza, Gospodiewi, przykuj.

0: Pierwy kłonieni Gospodzi, Gospodinikogo i Gospodina naszego Blażeńszego Sawu, Mitropolita Warszawsko i Wsija Polszy, Gospodina naszego Wysoko Preosvješeńszego Jakuba, Arkiepiskopa Bielostowskiego i Gdańskiego, ich że daruj Świętym Twoim Cerkom mire cela, czesna, zdrawa, dolgodzienstwujuša, prawoprawiesza, Słowo Twoje ja istyny.
1: И дашь нам единими усты и единим сердцем славить и воспевать и пречестное великолепое имя Твое.

proszczenia i ostawlenia grechów i pregreszeni naszych, Gospoda prosim. Dobrych i polesnych duszam naszym,

Gospodu, pomolim se.

0: Ekscelencjo, przewielebni ojcowie, przełożona, drogie siostry, bracia i siostry, drogie dzieci i młodzieży. Dużo osób po Kresnym Chodzie już uciekło, ale jeszcze trochę zostało i patrzę, tam też są dzieci i tu są dzieci. To miło, bo przecież jakoś trzeba zawsze zakończyć, a na zakończenie zawsze podsumowujemy nasze święto słowami, krótkimi słowami. I dzisiaj też chciałoby się zwrócić do wszystkich wiernych, którzy jeszcze pozostali w świątyni. Myślę, że wszyscy wiedzą, że w chrześcijańskiej tradycji obchodzimy uroczyście pamięć świętych, kiedy w dniu, kiedy dany święty odszedł z tego życia. Właśnie w dzień śmierci jest wielka uroczystość, no bo w chrześcijańskim pojmowaniu śmierć jest też narodzeniem. Śmierć tu, ta na ziemi, jest narodzeniem dla życia wiecznego, a całe nasze życie ma do tego prowadzić. A prowadzić tu ziemskie życie do życia wiecznego, bo tam jest cel. Cóż to krótkie nasze życie ziemskie w porównaniu z tym, co nas oczekuje. No ale ze świętym Mikołajem to mamy dwa razy święto w roku, bo mamy, jak pamiętacie, w grudniu, ale mamy też w maju. Nie wszyscy to święto mają w maju, ale my obchodzimy też to święto. No i od razu jakby logicznie, szczególnie młodzieży się nasuwa taka logiczna odpowiedź, jak dlaczego dwa razy? No pewnie urodziny też świętujemy. No a wcale nie. Urodzin nawet nie wiemy, kiedy, w jakim dniu święty Mikołaj się urodził. Do ustanowienia dzisiejszego święta posłużyło inne wydarzenie, które miało miejsce już po śmierci świętego Mikołaja. I kiedy dzisiaj otworzymy kalendarz, to tam przeczytamy, że to jest przeniesienie relikwii świętego Mikołaja z Mir Licejskich do Bary. To z terenu obecnej Turcji, gdzie kiedyś było wielkie cesarstwo bizantyjskie, do miasteczka we Włoszech teraz, na wybrzeżu ze wschodniej, południowo-wschodniej strony Włoch. Czemu tak się stało? Jeśli czytamy, jak to się odbywało, to niektórzy mówią, no, relikwie zostały skradzione i przewiezione potajemnie do miasteczka, do Bary. No ale te relikwie nie, rzeczywiście zostały skradzione, bo nawet niektóre świadectwa mówią o tym, że kiedy marynarze przybyli, żeby tam w nocy ukraść te relikwie, zabrać je, bo tamte tereny były zajmowane przez Turków. A więc, żeby one nie zostały spalone, trzeba je zabrać. No, ale nie zabierzesz, bo ci ludzie nie będą chcieli oddawać tych relikwii, więc trzeba niejako ukraść. Więc próbowali przekupić tych mnichów, którzy tam strzegli tego miejsca, ale oni się oczywiście nie dali, więc ich związano i relikwie zabrano i wywieziono do Bary. Przy czym o te relikwie dwa miasta jakby się starały o to, żeby je stamtąd wywieźć. I Wenecja, i Bary. No ostatecznie te relikwie znalazły się w Bary, niewielkim miasteczku włoskim. My obchodzimy to święto razem z mieszkańcami Bary. Dla nich to była wielka radość, że mają relikwie tak wielkiego świętego. Obchodzimy je, bo widzimy w tym też palec Boży. Bóg, opatrzność Boża chciała, żeby te relikwie były zachowane. Przecież tyle było relikwii tam, w Turcji, obecnej Turcji, a wtedy w Bizancjum. Wszystko, kiedy zajmowali Turcy, wszystko niszczyli, wszystko palili. Dzięki temu, że te relikwie zostały wywiezione, już nie będę mówił skradzione, a wywiezione z Mierlicejskich do Bary, dlatego zostały. I teraz nasi wierni jeżdżą tam do Bary, mają tam wstęp, mogą odprawić też tam i liturgię, uczestniczyć w nabożeństwach. Dla nas to jest wydarzenie, w którym Bóg widzimy wolę Bożą, spełnienie woli Bożej. I dlatego dzisiaj w tej katedrze poświęconej świętemu Mikołajowi jeszcze raz żeśmy się spotkali dla modlitwy w dzień właśnie tego przeniesienia relikwii z Mierlicejskich do Bary. Myślę, że wielu, może nawet z tu obecnych, ale wiele jeździ odpoczywać teraz do Turcji, na te wybrzeże Morza Śródziemnego, tam Antalya, Alania, a to niedaleko stamtąd jest to miasteczko, które się kiedyś nazywało Mierlicejskie i tam zachowała się cerkiew i zachowała się nawet raką nazywamy to, ten sarkofag wyłamany rzeczywiście, wybity, w którym kiedyś leżały relikwie świętego Mikołaja. Także zachęcam, jeśli ktoś tam będzie odpoczywał, to niech i pojedzie również, żeby tamto miejsce zobaczyć. Te miejsca byłej świetności. Też nie wszystko dzieje się z woli Bożej. Ale czemuś te miejsca zostały zajęte przez Turków. Być może nie były cenione te relikwie. Być może ludzie nie żyli według chrześcijańskich zasad. I dlatego Bóg pozwolił, żeby tak się stało. Bardzo serdecznie pozdrawiam dzisiaj wszystkich, życząc wstawiennictwa świętego Mikołaja przed tronem Najwyższego Boga za nas, byśmy my trwali w wierze i żeby nas nie spotkały takie trudne koleje losów, jak spotkały mieszkańców Mierlicejskich. Bardzo serdecznie pozdrawiam Władykę Andrzeja ze świętem. Dziękuję za obecność. Pozdrawiam też duchowieństwo, pozdrawiam starostę, radę parafialną. Pozdrawiam dyrygentów, chórów i chórzystów, dzieciom dziękuję. Dziękuję też proboszczowi za przygotowanie uroczystości dzisiejszych. I życzę jeszcze raz wszystkim obfitych łask Bożych. Spasi Gospodzie.
1: Ekscelencjo, znajdujemy się w najważniejszej cerkwi naszej diecezji, w katedrze, waszej katedrze, która jest pod wezwaniem tak wielkiego świętego. I to dla nas wielka radość, że święty czuwa nad wami, czuwa nad wszystkimi nami, bo pamięć świętego to naśladowanie świętego, jak bardzo lubimy naszych świętych w naszym życiu. I dzisiaj przypomina mi się taka historia z parafii w Atenach, gdzie miałem okazję posługiwać przez czas moich studiów. I w tej parafii były dwie niewielkie cerkiewki, jeszcze dodatkowo było kilka małych cerkiewek, bo ludzie lubili świętych i świadectwem ich wiary były, ich żywej wiary były świątynie. To również cud Boży. Za każdym razem, gdy powstaje nowa świątynia, to cud naszej wiary. I ludzie zawsze lubili wznosić ku czci swoich świętych nawet niewielkie świątynie, takich małych świątyń, kaplic. Było dwie na terenie tej parafii. Jedna troszeczkę większa z tych dwóch, które były poświęcone świętemu Mikołajowi. I wokół tej jednej była taka ciekawa historia, bo 300 lat temu w czasie okupacji tureckiej, gdy okupant innego wyznania, nieprawosławnego, zabraniał budować cerkwie. Pamiętamy, że my też również żyliśmy w trudnych czasach, kiedy czasami było trudno, nie można było budować świątyń, ale ludzie wiary wszelkimi sposobami próbowali upraszać władze, żeby pozwoliły wybudować swoją świątynię. Tak również było w tamtych czasach, 300 lat temu, szlachcianka, która bardzo kochała, bardzo lubiła świętego Mikołaja, bardzo wierzyła w Boga, była osobą wielkiej wiary, prosiła paszę, aby ten pozwolił wybudować choćby niewielką świątynię ku czci świętego Mikołaja. I ten na koniec, nie chcąc dać jej pozwolenia, dał takie, aby było niewykonalne. I powiedział jej, jeśli w jeden dzień wybudujesz cerkiew, to pozwalam ci. I ona zdeterminowana tak uczyniła. Zebrała na początku cały materiał i we wskazanym dniu o samym świcie przystąpiła ze swoimi robotnikami do pracy. I gdy już w połowie dnia pasza usłyszał, że świątynia ta niewielka, bo ona dzisiaj ma około 4 metrów wysokości razem z kopułą i z krzyżem, wielkości takiego zwykłego pokoju, gdzie wchodzi gdzieś około 20 osób do środka. I gdy dowiedział się, że już do połowy te ściany są podciągnięte, nakazał, aby zamknąć dostęp do pobliskiej studni źródła wody, tak aby robotnicy nie mogli wykonać zaprawy i nie mogli dokończyć tego samego dnia budowy świątyni. I jak myślicie, ludzie wiary są tak zdeterminowani, tak kochają swoich święci, że są gotowi na wszystko. I w tym momencie ta szlachcianka powiedziała, nakazała swoim robotnikom, aby otworzyła przed nimi swoje piwnice z beczkami, z winem i nakazała, aby tą zaprawę dalej wykonywali na winie. I ta świątynia faktycznie została wybudowana do zmroku, ale pasza rozgniewany przyjechał na koniu i uśmiercił, zabił, ściął tą szlachciankę. Jej ciało spoczywa pod podłogą na środku tej cerkwi, ale jej nie ma między nami, ale świątynia nadal jest pomnikiem i jest świadectwem jej żywej wiary. Jest świadectwem dla każdego z nas, jak należy kochać swoich świętych i jak wielkim jest święty ten, którego dzisiaj pamięć czcimy. Chciałbym jeszcze raz serdecznie pozdrowić i podziękować, że razem z Władyką możemy wznosić modlitwy do tak lubianego świętego przez nas wszystkich, który nie tylko roznosi, jak się przyjęło, prezenty w okresie zimowym, ale również uczy nas czegoś więcej. Uczy nas tego, jak prawdziwie kochać Boga. I za to również wam dziękujemy, Władyko, że prowadzicie nas ku zbawieniu i uczycie nas, jak prawidłowo wierzyć i jak należy prawidłowo kochać Boga i naszą cerkiew. Spasi Gospodzie.

Za nami retransmisja boskiej liturgii z katedry świętego Mikołaja w Białymstoku. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. Boskiej liturgii przewodniczył m.in. Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. Dziś w katedrze świętego Mikołaja miały miejsce szczególne modlitewne uroczystości związane z kolejną rocznicą przeniesienia relikwii świętego Mikołaja z Miry Licyjskiej do Barii. A my zachęcamy Państwa do pozostania z nami na antenie do godziny 21:00.

0: Pytanie do duchownego.
1: Czy każdy prawosławny chrześcijanin powinien mieć swojego ojca duchowego?
0: Odpowiada ojciec archimandryta Hiob.
2: Droga duchowa jest dość złożona i trudna, i dlatego nawet jeśli znamy teoretycznie tą drogę, to dobrze mieć kogoś, kto sam kroczy tą drogą, kroczył przed nami i zna trudne momenty, miejsca, przez które sam przeszedł i może się podzielić swoim doświadczeniem, ale również zna lepiej troszeczkę też naukę świętych ojców i może też przybliżyć nam tą naukę i tym samym pomóc w pokonywaniu tej duchowej drogi. Dlatego właśnie już w czasach Starego Testamentu mamy takie słowa w księdze Eklezjas, to jest księga proroka Salomona, napisana przed samą śmiercią jego, w której mówi się: biada samemu, bo jeśli upadnie, nie ma kto by go podniósł. To jest słowa, które rzeczywiście mówią o tym, że w drodze jest potrzebny ktoś, kto nas podtrzyma, doda otuchy i będzie mógł nam pomóc. I dlatego i późniejsi ojcowie, chociażby święty Symeon, nowy teolog w X wieku, również mówi podobne słowa. Mówi tak: bez ojca duchowego, przewodnika i nauczyciela, człowiek nie jest w stanie przestrzegać jak należy Bożych przykazań, żyć w pełni cnotliwie i nie zostać pochwyconym w diabelskie sieci. Również święty Jan Klimak, Jan Lestwicznik, jak mówimy po słowiańsku, który napisał fundamentalne dzieło duchowe Drabina Raju, Lestwica, też mówi w VI wieku takie słowa: łudzą się ci, którzy pokładają ufność w samym sobie i myślą, że nie potrzebują nikogo, kto by ich prowadził. Święty Nicefor, samotnik, też radzi: jeśli nie masz nauczyciela, znajdź go sobie za wszelką cenę. Oczywiście ojciec duchowy, w to pojęcie wkładamy różne też i nie wiemy, różne nasze wyobrażenia. Mówi się o starcach, czyli o bardzo doskonałych ojcach, którzy posiadają cechy takiej doskonałości duchowej. Między innymi beznamiętność, bezstraście. Oczywiście dzisiaj, jak i też w innych czasach i przed nami, trudno było znaleźć takich ojców, którzy dościgli podobnego stanu. Jednak, jak mówią niektórzy ojcowie, niekoniecznie jest mieć ojca duchowego na tak wielkim poziomie, lecz ważne, aby on miał też jakieś doświadczenie duchowe i to będzie dla nas już wielką radością, jeśli znajdziemy kogoś, kto będzie nas rozumiał, kto będzie sam szedł tą drogą, poznawał swoje własne słabości i uczył nas poznawać siebie i swoje słabości i jak walczyć z nimi.

Drodzy w Chrystusie, bracia i siostry, 1 czerwca, w poniedziałek, Cerkiew wspominać i świętować będzie zesłanie Świętego Ducha na apostolów, a wraz z nią w szczególny, uroczysty sposób świętować będzie parafię Świętego Ducha na Antoniuku w Białymstoku, bowiem w tym dniu w parafii przypada święto parafialne. Zapytajmy zatem, co wiemy o Świętym Duchu, jak go nazywamy i jakie ma atrybuty. Ewangelia daje mu imię jako obrońca, paraklit, życiodajne źródło, ale przede wszystkim pocieszyciel. Zaiste jest on pocieszycielem. Wypełnia sobą pustkę naszej rozłąki z Chrystusem. Pociesza nas jako sieroty smucące się i chcące być z Chrystusem. Święty Duch to także pomocnik. Daje nam siły, jest mocą życiodajną, pragnie być z nami. Jest tym, który daje życie całej ludzkości. Dlatego jest On jak wzburzone morze, bijące o skały, lamiący opór, stuka w nasze drzwi, wdziera się w nasze życie, pragnąc serca nasze wypełnić radością, spokojem i sensem życia. I w istocie to Jemu Świętemu Duchowi zawdzięczamy wszystko. Bez Świętego Ducha Bóg jest daleki, Chrystus przeszłością. Ewangelia martwa, martwy jest także człowiek. Aby Duch Święty stał się odnowicielem człowieka, naszego życia, pozbawił nas duchowej martwoty, lęku i strachu, przed dniem jutrzejszym musimy zaprosić Go do siebie, zaprosić do naszych serc, naszej codzienności, do każdej sfery ludzkiej egzystencji. Szczególnym miejscem takiej modlitwy będzie Cerkiew Świętego Ducha w Białymstoku, w dzielnicy, w dzień święta parafialnego. Uroczystości rozpoczną się w niedzielę 31 maja o godzinie 17. Natomiast boska liturgia w poniedziałek 1 czerwca o godzinie 9. Uroczystością przewodniczyć będzie hierarcha naszej cerkwi, wasyście licznie przybyłego duchowieństwa. Zapraszam dzieci, młodzież i was, bracia i siostry. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, do modlitwy, aby Duch Święty przyszedł i zamieszkał w nas, oczyścił nas, był naszym nie tylko pocieszycielem, ale naszą siłą, nadzieją i radością. Ojciec Jerzy Boreczko, proboszcz parafii prawosławnej Świętego Ducha przy ulicy Antoniuk Fabryczny w Białymstoku.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce. Przypominamy, że naszego radia słuchać można w takich miastach jak Białystok, Grudek, Siemiatycze, Sokółka i Bielsk Podlaski, a także internetowo na stronie ortodoksja.pl, do której odwiedzenia serdecznie Państwa zapraszam. Znaleźć tam można nie tylko bieżące materiały z naszych audycji, ale także wiele archiwalnych nagrań

szanowni słuchacze, nasze wspólne piątkowe popołudnie i wieczór na falach prawosławnej rozgłośni radiowej dobiega końca. Za chwilę ostatni punkt ramówki na dziś, czyli modlitwy wieczorne. Cieszymy się, że zostaliście Państwo z nami do końca i zapraszamy już jutro od godziny 16. Czekać na Państwa będzie Katarzyna Kiczko, która poprowadzi sobotni program. Za dziś gorąco i serdecznie dziękuję Julia Ochrymiuk. Życzę dobrej i spokojnej nocy. Sława Jezusu Chrystu!